sąsiada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj

to cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: Halo Radio.
1: Nie sprzedałem twarzy, chociaż mogłem za bańkę i reklamować kredyt na twoje nowe mieszkanie. Muza na pierwszym planie.

jest Meloradio. Łączę z piękna wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w

Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku. Po reklamie.

0: Poranek na drogach mija spokojnie i bez większych utrudnień, choć jeśli wakacyjny czas spędzacie w okolicach Białegostoku, to tam od dziś. W związku z planowanymi pracami gwarancyjnymi mogą wystąpić utrudnienia w ruchu. Chodzi o Aleję Niepodległości oraz Aleję Ignacego Jana Paderewskiego.
1: No siewano, 6:30 na zegarach, a po tej stronie mamy poniedziałek, jest też Darka, ale jeszcze musi się rozbudzić, dlatego nic nie mówi. Ale to, co mam, to,

Eli Oaks, Break in Dishes, Melo Radio na 23 minuty przed 7. Podkręcamy tempo z samego rana. I budzimy was, a Eli Oaks, przypominam, że będzie na tegorocznym Tomorrowland, także szykuje się miłe spotkanie. A my szukamy osoby gotowej do porannego vibe checku. Jeżeli chcecie się pochwalić tym, czy się wyspaliście, a może się nie wyspaliście, 321-321-777. To numer do nas, a ja czekam i chętnie odbiorę.

0: Meloradio Wrocław.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Fukaj, Liwka Enklawa i chcę więcej. Mamy 17 minut do godziny 7. My tak podkręcamy tempo od samego rana specjalnie dla was, żebyście mieli poniedziałek idealny. Ale teraz nie będę sam, bo mam pomocnika. Razem ze mną Arek. Siemano, mistrzu.
1: Witam, witam, dzień dobry.
0: Słuchaj, jak ty się czujesz w poniedziałek o godzinie 6.44?
1: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Kolejny dzień, nowe nadzieje, radość, także... Super, słońce u nas wschodzi, więc elegancko.
0: Ty, no to ci muszę pozazdrościć, bo w Warszawie to nie dość, że smog, to jeszcze szaro i ponuro, ale dobra. Słuchaj, a taka recepta na to, żeby być tak uśmiechniętym gościem jak ty, to co trzeba robić?
1: No, musisz sobie zdać sprawę tylko z tego, że każdy dzień to kolejny dar, no i to wystarczy.
0: Chłopie, aleś dał motywację o poranku, no szanuję. Trzy szoty w Melo. Słuchaj, to my teraz cię trochę będziemy jeszcze próbować rozbudzić, chociaż słyszę, że jesteś naprawdę już nieźle naładowany energetycznie. Mamy dla ciebie trzy szoty w Melo i twoim zadaniem będzie wybrać to, co wolisz bardziej. Czy jesteś gotowy?
1: Oczywiście, po to dzwonię.
0: No i dobra, okej. Słuchaj, pierwsze pytanie. Jezioro czy rzeka?
1: Jezioro.
0: Jezioro, dobrze. Kalafior czy brukselka?
1: Kalafior.
0: Kalafior, chociaż śmierdzi, przyznasz, nie?
1: No, to zależy, jak się go przyrządzi.
0: Bardzo dobrze powiedziane. Rozumiem, że żonka robi najlepszy. Głośne słuchanie...
1: Tak, tak.
0: Słuchaj, głośne słuchanie muzyki, klasa czy obciach? Co o tym myślisz?
1: To zależy od miejsca. Na plaży, obciach, w dyskotece, klasa.
0: No dobra, może być. Arek, gratulacje. Mamy dla ciebie wodoodporną torbę od Meloradia. Gratuluję serdecznie.
1: O, super, super.
0: Dobrego dnia ci życzę, mistrzu. Dzięki bardzo.
1: Cieszę się w ogóle, że udało mi się dodzwonić po wielu próbach i wszystkim również życzę wspaniałego, pięknego dnia.
0: Stary, jesteś prawdziwą Sigmą. Dzięki. Trzy szoty w Melo.

0: Dawno tego nie słyszałem. Stereo Love, Edward Moya w Melo Radio. 6 minut do godziny 7, podkręcamy tempo. Budzimy się, mamy nowy tydzień. Jak to powiedział słuchaczarek przed momentem, kolejne przygody czekają. Jest też Ula z nami. Siemanko, witamy serdecznie. Co tam, jak tam?
1: Cześć, witajcie. Za chwilę newsy, a w newsach między innymi o tym, że będziemy mieć utrudnienia w ruchu pociągów na Śląsku.
0: Dobra, dowiemy się co i jak.
2: A już o 7 zagramy.
0: No tak, będzie topic Becky G, Sorry Papi. Chociaż tutaj na antenie będzie gorąco, zagramy wam bardzo wakacyjnie. No bo za oknami to tak, no tak średnio bym powiedział.
2: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm. We'll be right back.

sami najlepsi. Afrojack, Hardwell, Rehab, Urzel i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Sunrise Festival i baw się z naszą ekipą w Kołobrzegu. Najważniejsze wydarzenia muzyczne.

0: Radio Wrocław. Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam. Sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
1: Pogoda na razie nie sprzyja wypoczywającym nad morzem. Tam niezbyt ciepło jak na prawie połowę lipca. Dziś okolice 20-21 stopni. Tylko w rejonie Szczecina cieplej do 27. Gorąco w Bydgoszczy czy Zielonej Górze. Tutaj okolice 30. Na południu nieco mniej, do 24 w Krakowie i 25 w Katowicach. Dzień minie ze słońcem i chmurami. Gdzieniegdzie możliwy jest deszcz i burze.
0: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam. Sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
2: Minuta do siódmej. Newsy Meloradia i Ula Myszkinis.
3: Od dziś utrudnienia na trasie kolei śląskich linii S1 Gliwice-Częstochowa, to przez budowę wiaduktu nad torami w Rudzie Śląskiej. Problemy mogą być z dojazdem pociągiem na lotnisko w Pyżowicach, ale nie tylko, mówi Bartłomiej Wnuk z kolei śląskich.
4: Obsługa Zabrza, Rudy Śląskiej i Świętochłowic będzie realizowana dedykowanymi autobusami zastępczej komunikacji.
3: Utrudnienia zaczną się dziś o 20 i potrwają do 30 lipca. Z kolei w Warszawie wkrótce nowe odcinkowe pomiary prędkości. Stolica wypowiada wojnę piratom drogowym. Pierwszy pomiar pojawi się w tunelach Wisłostrady, drugi na moście Poniatowskiego. Noga z gazu. Nie wyhamuje za to mundial. Salwadorski arbiter Ivan Barton będzie sędzią jutrzejszego półfinału Francja-Hiszpania. W ostatnich trzech meczach mistrzostw szansę sędziowania ma jeszcze Szymon Marciniak.
5: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. Psibuffet.pl.
2: Na zegarach 7, siemanko, Adi po tej stronie. Ja wiem, że poniedziałek to nie jest zbyt optymistyczny dzień, biorąc pod uwagę jeszcze okoliczności pogodowe, ale spokojnie, to będzie serio bardzo fajny poniedziałek. Już ja o to zadbam. Do 10 jesteśmy razem. Sorry Papi na początek.

0: Jack Jones, You Were Due to Go w Melo Radio. 12 minut po 7. Mówię do Darki, że zakładaj słuchawki, bo wejście będziemy robić, a ona do mnie, że nie ma pomadki. W ogóle jakby... Co no pierdzik do wiatraka?
1: Musiałam sobie na usta nałożyć, bo mam suche. No nie rozumiesz, Adrian, tego.
0: I co, ty masz wtedy plus 10 skilla do, prawda, nie wiem, mówienia, tak?
1: Wtedy lepiej mówię i szef mi nie będzie nic pisał.
0: Pozdrawiamy szefa, dziękujemy, że jesteś. Słuchajcie, dziękujemy też za to, że wy jesteście. I za moment będziemy poruszać ważną sprawę, ale najpierw potrzebuję waszej pomocy. Najdziwniejsza, najbardziej odklejona rzecz, jaką sobie kupiliście, to dajcie znać głosówkami na WhatsAppie Meloradia, a znajdziecie go na meloradio.pl. No, to czekamy. Bardzo ładne, prosimy.
2: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.

0: Tak, zrobiłem to na antenie, Dario. Marlon Hofstadt, So Story I Like w Melo Radio, 18 minut po 7. Podkręcamy tempo z samego rana. No, my czekamy na głosówki, poprosiliśmy was o pomoc w powiedzeniu nam, co najdziwniejszego kupiliście tak totalnie odjechanego, a teraz powiemy wam, co faktycznie możecie sobie kupić tak turbo odjechanego. Daria, powiedz mi, co to takiego? Dlaczego się uśmiechasz?
1: Uśmiecham się dlatego, że to dotyczy piłki nożnej. Jak wiemy, ja fanką nie jestem.
0: Ale Haalanda lubisz, tak?
1: Oczywiście, że tak. Jestem ogromną fanką, tak samo jak Jude Bellingama, ale wracając do tematu, no to FIFA ogłosiła, że sprzeda murawę. Podzieli ją na kilka fragmentów i będzie można kupić sobie po prostu trawę z tych mistrzostw.
0: Nie, no to jest w ogóle super pomysł, ale wiecie co... Inaczej, ja nie uważam, że to jest jakieś bardzo nowatorskie, bo ja mam ziomka, co od wielu lat trawę sprzedaje i naprawdę nieźle sobie radzi.

0: No jest mój ulubieniec, czyli Gibbs, Karnawał. No i tu też oczywiście PZ i For Money w Melo Radio. 27 minut po siódmej prosiliśmy o najdziwniejsze rzeczy, jakie można sobie kupić. No i dostaliśmy głosówkę na WhatsAppie Meloradia.
1: Hej, najbardziej odklejonym zakupem było kupienie w Mustanga w czasach, kiedy paliwo było za 10 zł. Pozdrawiam.
0: Słuchaj, no ja w tej sytuacji mogę zrobić tylko jedno.
2: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. Psi Buffet. Melo Radio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja. Wbijaj na

0: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Łączy nas krew, która ratuje życie.
1: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
0: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
2: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
3: Lidl. To się opłaca.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Kaufland jest!
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango, złoty 99 za sztukę. Tak, mango, złoty 99 za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na

0: restauracjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
2: Tylko na eobuwie.pl zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
3: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na ebilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: Pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
8: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: lubi na słodyczy z rana. Bo ja uważam, że Young Leoś jest cute. BFF w Melo Radio i 18 minut do godziny 8. Podkręcamy tempo. A wy też chodźcie z nami.
1: Znacie Wrydaj? Znacie? No to hej up!
2: Ale się dzieje, słuchajcie, wczoraj całą sieć obiegła informacja o tym, że Michał Wiśniewski dokonał pewnego rodzaju comebacku, można by powiedzieć.
1: Zdradził nam info, że zaczął się spotykać z Mandaryną. Oczywiście jest wielka afera z jego byłą żoną, ona tam mówi różne rzeczy, on mówi różne. Jest naprawdę dużo, ale najważniejsza z tego informacja jest taka, że jest z Mandaryną.
0: No właśnie, to jest hit i to naprawdę mocardy. Tego nie było w moim bingo na 2026 zdecydowanie, ale też widziałem, że w sieci pojawiła się reakcja Mandaryny na ten statement. Ty była taka...
1: Także... Słodka!
0: No naprawdę. Ja słuchajcie, przypomnę tylko, że jak wam się będzie chciało, to możecie sobie przeskrolować naszego Insta, bo tam znajdziecie zarówno Mandarynę, jak i właśnie Michała Wiśniewskiego. Trochę spędziliśmy z nimi czasu. Michał, na śmiało można powiedzieć, że stara miłość torniardze wieje.
3: Zawsze z tobą chciałbym być.
0: Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeated. To też odnośnie Michała.

0: Najbardziej spontaniczny poranek po tej stronie ziemi, chciałoby się powiedzieć. Axwell i Bon, whatever it turns you on. Niechcący zrymowane, ale bardzo szczere. 9 minut do godziny 8, podkręcamy tempo i tak, za chwilę będą newsy Meloradia, ale do tego prima pogoda. Zobaczymy, co za oknami.
1: A już o 8 zagramy
0: The Bauza i Magnetic w Meloradio. Dostałem właśnie kalambury, gramy z Darią. Ja mam powiedzieć, tak, hasło?
2: Tak, no patrz.
0: Dobra. Kiedy inni gadają, my już gramy. Tak jest.
1: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Wyniki matury już są. Teraz twój ruch. Sport, zdrowie, aktywność, praca z ludźmi. Jeśli to twój świat, znajdź swój kierunek na AWF Wrocław. Fizjoterapia, terapia zajęciowa, kosmetologia, bezpieczeństwo i porządek publiczny. Sport, wychowanie fizyczne oraz turystyka i rekreacja. Tu teoria przychodzi w praktykę. Podczas zajęć, w pracowniach specjalistycznych i w terenie. AWF Wrocław. Studia w ruchu. Szczegóły na rekrutacja.awf.wroc.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
11: Citroen.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo masło ekstra, simple, polskie lub łaciate, złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99.
15: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobiom. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
16: Stare mury, nowa energia, street food premium. Wszystkie odcienie chaosu. Na żywo od czwartku do niedzieli. Sztuka na każdym kroku i industrialna przestrzeń, która po latach znowu tętni życiem. Tu nie wpada się przypadkiem. Huta Grabiszyńska 241 Wrocław. Miejsce, które żyje.
17: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
18: Join us.
17: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde w błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest zjadalni do sypialni. Zaproszenie w kinach.
19: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.

0: Uwaga kierowcy, utrudnienie mamy na Krajowej 50-ce Wiskitki-Sochacze w województwie mazowieckim. W miejscowości Roztropna doszło do zderzenia 4 samochodów osobowych, 2 osoby zostały ranne. Wprowadzono ruch wahadłowy. Utrudnienie może potrwać jeszcze mniej więcej przez godzinę.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
0: Na Mazurach dziś ma być dosyć pogodnie, ale nie za ciepło, do 23 stopni w Olsztynie czy w Ostródzie. Podobna temperatura w Kielcach, tutaj jednak może zdarzyć się deszcz, ale to raczej pod wieczór. W Krakowie czy Katowicach nieco cieplej, ale również może popadać. Zdaniem synoptyków niewykluczone są burze, głównie na wschodzie kraju. Sucho będzie nad morzem, a także w Poznaniu i Opolu.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
2: Minuta do 8, newsy Meloradia i Ula Myszkini z nami.
3: Co najmniej 13 osób zginęło, a z ogniem walczyło tysiące strażaków. Las w Almerii jeszcze płonie. W Hiszpanii szaleją upały. Dziś ma być tam 40 stopni, podobnie we Włoszech. We Francji jeszcze cieplej. Tymczasem u nas do połowy tygodnia deszcz i burze, a potem temperatura zacznie rosnąć, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
4: Taki większy przełom szykuje się od środy. No w zachodniej części kraju to temperatury będą się zbliżały do około 29, nawet 30 stopni, natomiast od środy zrobi się cieplej już w całym kraju.
3: Zmiana pogody przyniesie też gwałtowne zjawiska z opadami gradu. Burza także na warszawskiej Woli. Policjanci rozbili gang oszustów, którzy m.in. kradli tożsamość osób i na ich dane zakładali konta bankowe, zaciągali kredyty i pożyczki. Zatrzymano 4 mężczyzn, usłyszeli łącznie 31 zarzutów. Wszyscy trafili do aresztu.
2: To jeszcze taki kindly reminder. Warto sobie zastrzec PESEL.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Hello Polsko, mamy 8. Siemanko, Adi po tej stronie, to jest poranek. Podkręcamy tempo od samego rana. Ja wiem, że wam się nie chce wstać. Nawet może umyć zębów, ale warto. The Bauza i Magnetic. Kiedy nie gadają, my już gramy.

ATB Dopamin, czyli coś, czego będziecie mieć bardzo dużo podczas słuchania Melo po prostu. Don't stop, to za nami, 12 minut po 8. Podkręcamy tempo, kawa, mam nadzieję, że już wam towarzysza. Jeżeli jej akurat nie macie, to proponuję coś innego, no bo czas zaprosić was do gotowych na wszystko. Jeżeli tylko macie ochotę się zabawić, no to zapraszam. 321-321-777, dzwońcie, szukam dwóch osób, które chciałyby zrobić. No mówię dwóch przecież, no bo Jezu Daria, nie. Praca z Gen Z jest hardkorem. 321-321-777.

0: Smolasty, Trips, Duże Oczy, 17 minut po 8. Na Duże Oczy można dużo załatwić.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Ale czy Duże Oczy pomogą w Gotowych na wszystko? Przekonajmy się. Emilka i Michał z nami. Siema.
2: Hej, cześć, witam.
0: Fajnie was słyszeć, fajnie was widzieć. Słuchajcie, zanim zaczniemy, to mam takie dosyć ważne pytanie. Gdybyście mogli być dowolnym celebrytą, to kto by to był? Emilka, powiedz proszę.
3: Dowolnym?
0: No.
3: Chyba Dodą. Robię show tam, gdzie go nie ma, a jak jest, to jest jeszcze lepsza zabawa.
0: Fajnie.
4: Let's go!
0: Michał?
2: A ja myślę, że byłby to piłkarz, ale niekoniecznie Lewandowski.
0: Ciekawe, który w takim razie.
4: Okej.
0: Okay. Haaland jakiś obstawiam teraz ostatnio na topie jest, tak?
2: No dokładnie.
0: To...
2: Czyli chodzi o gabaryty, chodzi o motorykę.
0: Okej.
2: Okay. Czy tych gabarytach.
0: Dobra, wiem o co chodzi. Chcesz tworzyć po prostu swoją historię i swoją legendę. Wiem o co chodzi.
2: Dokładnie.
0: Dobra, tak. Słuchajcie, najwyższy czas na...
1: Gotowi na wszystko.
0: No i teraz tak, wytłumaczę pokrótce zasady, które nas tu obowiązują. Będą przed wami dwa pytania, będą też dwie odpowiedzi i żeby móc odpowiedzieć, trzeba zgłosić się swoim imieniem. Czy wszystko jasne?
5: Jasne.
2: Tak, jasne.
0: Dobra, no to zaczynamy. W którym kraju nie wypada dawać napiwków w restauracji? Bo to może być odebrane jako obraza. A. Hiszpania, B. Japonia.
2: Michał?
0: No,
2: Japonia.
0: Tak, to jest prawidłowa odpowiedź, masz pierwszy punkt. Ale spokojnie, Emilka jeszcze może się odbić. Uwaga, drugie pytanie. Co robi się z dębu korkowego? A. Korki, buty piłkarskie w sensie, czy B. tablice korkowe?
2: Michał.
5: Emilka?
0: No Michał, widzę tutaj, nie odpuszcza, no dawaj.
2: Korki.
0: Że takie odpowiedź A. No nie do końca, bo prawidłowa odpowiedź to tablice korkowe. Słuchajcie, mamy 1-1. Daria, musisz mi podpowiedzieć,
4: nie,
0: bo ja...
4: Nie, kochany, mamy 1-0.
0: A, mamy
4: 1-0. Emilii się nie udało, ale to nie jest ważne, bo Emilii też coś wyślemy oczywiście.
0: No
4: coś fajnego.
0: No i to jest piękne. Słuchajcie, z Melomerczem wychodzicie z tego konkursu, także gratuluję. Czy kogoś pozdrawiamy? Emilka?
3: Pozdrawiamy całą Łódź, się bawi.
0: Tak jest. Michał?
2: A ja pozdrawiam swoich współpracowników, od których właśnie uciekam, bo jadę do domu odpoczywać.
0: No i to jest prawdziwy szef.

0: To jest ten ogień, który płynie prosto z serducha. Fire, fire w Meloradiu to Shimza, Kasango i 29 minut po 8. Podkręcamy tempo. No i słuchajcie, w tej godzinie jeszcze powiemy o kimś, kto został ojcem. Także będzie to taki, nazwijmy to delikatnie, breaking news. No ale w tej godzinie jeszcze pojawi się m.in. Bledka i Tańcz.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapni.
2: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
3: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
8: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
10: A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
13: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
14: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
15: Mistrzowska oferta.

0: Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Wyniki matury już są. Teraz twój ruch. Sport, zdrowie, aktywność, praca z ludźmi. Jeśli to twój świat, znajdź swój kierunek na AWF Wrocław. Fizjoterapia, terapia zajęciowa, kosmetologia, bezpieczeństwo i porządek publiczny. Sport, wychowanie fizyczne oraz turystyka i rekreacja. Tu teoria przychodzi w praktykę. Podczas zajęć w pracowniach specjalistycznych i w terenie. AWF Wrocław. Studia w ruchu. Szczegóły na rekrutacja.awf.wroc.pl.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
5: Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: To będzie lato, którego nie zapomnisz. Krystaliczna woda, szeroka plaża i niezapomniane zachody słońca w sercu Podkarpacia. Dni Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego nadchodzą, a razem z nimi Melo Lato. Energia, muzyka i gwiazdy wieczoru. Tymek i Smolasty. Już 18 lipca nad jeziorem Tarnobrzeskim. Zaprasza Łukasz Nowak, prezydent Tarnobrzega i Paweł Bartoszek, starosta Tarnobrzeski.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś ziemniaki wczesne polskie luzem cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Ale klasyko poranku na antenie Melo Radio. Brother i Troubles, 17 minut do 9. Jest naprawdę superancko. Dobra, teraz bardzo ważne ogłoszenie, niemalże breaking news.
1: Nie trafiłem!
0: Nie no, jednak trafił, bo jak się okazuje, to był Ginol, który powiedział, że będzie ojcem. Brawo, gratulacje! No i to jest dosłownie łamiąca wiadomość. Ja się bardzo cieszę, ale mam jedno pytanie. Czy jakiś kontencik z tego będzie?
2: Człowieku, IRL-a będę robił.
0: No, to ja kupuję suba.

0: Jubel, jak zawsze wakacyjnie. Ocean House w Melo Radio i 9 minut do 9. Tak podkręcamy tempo. Życzę wam takiego pięknego domu nad oceanem.
1: A już o 9 zagramy
0: Lumix i Self Aware w remiksie. No, to jeszcze szybka roadmapa, minutę przed 9 nie są mylę radia, ale będzie też prognoza pogody, żebyśmy się dowiedzieli, kiedy w końcu wyjdzie słońce. Przynajmniej za to trzymam kciuki.

0: brzegu. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Ale duża.
4: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
6: Stare mury, nowa energia. Street Food Premium. Wszystkie odcienie chaosu. Na żywo od czwartku do niedzieli. Sztuka na każdym kroku i industrialna przestrzeń, która po latach znowu tętni życiem. Tu nie wpada się przypadkiem. Huta Grabiszyńska 241 Wrocław. Miejsce, które żyje.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
8: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Czy wydarzenia zmieniające życie zawsze przybierają formę katastrofy? Czy wszystkie momenty przełomu widoczne są w oficjalnych narracjach historycznych? Zapraszamy do Sokołowska na 12. Festiwal Sztuki Efemerycznej Konteksty, którego tegorocznym tematem przewodnim jest przewrót. Od 16 do 19 lipca najciekawsi artyści z Polski i ze świata pokażą swoje prace w plenerach i historycznych wnętrzach. Festiwal Sztuki Efemerycznej Konteksty. 16-19 lipca. Sokołowsko. Szczegóły contexts.com.pl.
8: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Trafik.
11: Mamy kolejne utrudnienia, tym razem na S7 w Warszawie pomiędzy węzłami Zamienie a Warszawa Lotnisko. Tutaj zderzyły się 3 osobówki. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale zablokowany jest prawy pas łącznicy zjazdowej z S7 na S2 w kierunku Warszawy.
12: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
11: Po ostatnich chłodnych dniach dziś pogoda w Polsce będzie się stopniowo zmieniać. Przede wszystkim będzie cieplej, a temperatura zacznie coraz bardziej przypominać lato. W okolicach 30 zobaczymy m.in. w Poznaniu, 28 w Warszawie czy Opolu, chłodniej nad morzem. Miejscami pojawi się deszcz, a na wschodzie kraju także burze. Synoptycy wydali ostrzeżenie m.in. dla Lublina i Białegostoku.
12: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
13: Minuta do 9:00, newsy Meloradia i Ula Myszkinic z nami. Rekonstrukcja rządu w Kijowie. Prezydent Wołodymyr Zełenski po południu przyjmie dymisję premier Julii Sfyrydenko i kilku jej ministrów. Prezydent zapowiada też zmiany na kierowniczych stanowiskach w policji i prokuraturze. Przenosimy się na granicę ze Słowacją. Są utrudnienia dla kierowców. Zamknięto kilkunastokilometrowy odcinek autostrady D3 w rejonie przejścia z Wardońska-Litę. Był tam Szymon Kastelik.
14: Objazd poprowadzono drogą krajową I-12 bezpośrednio przez Eskalitę i okoliczne miejscowości, więc kierowcy muszą liczyć się z korkami i dłuższą podróżą nawet o kilkadziesiąt minut.
13: I tak będzie do połowy wakacji. Jedni wracają już z urlopu, inni dopiero wyruszają. Ten tydzień w Karkonoszach zaczyna się deszczowo. GoProwcy radzą spakować się jak na jesień, bo na szlakach w wyższych partiach gór chłodno.
15: Lato w Polsce to jest jakiś ponury absurd. Siema, jest 9 na zegarach, Hadi po tej stronie i bardzo się cieszę, że jesteśmy razem, no bo po pierwsze wakacje, o jaka ładna pogoda i w ogóle super, a po drugie, no to jesteśmy razem i walczymy z poniedziałkiem. Damy radę!

0: Misha Schulte w Meloradiu, Waterfall i Rehab. Waterfall. Niemożliwe, założyłaś słuchawki, naprawdę?
1: Tak, jestem gotowa do wejścia.
0: Doskonale, bo Rehab będzie na Sunrise Festival, a w związku z tym za chwilę my się przygotujemy, bo mamy taką, nie? Coś tam.
1: No tak, ja tutaj teraz mam bileciki dla naszych słuchaczy, mogą zgarnąć po jeden podwójny bilet na piątek.
0: Dobra, ale szczegóły za moment.

0: prosić,
1: jakby to było konieczne.
0: Ona mi ufa, daj mi rękę, wszystko zamieniam w bajeczne.
1: Kizo!
0: Jeszcze.
1: I Disney w Melo.
0: Bo w apartamencie.
1: Jak dorosły chcę być jak Kizo. 18 minut po 9. Podkręcamy tempo. Obiecałem, że będą wloty na Sunrise Festival. Dokładnie będzie to wlota na piątek, 31 lipca. Jest to jedno podwójne zaproszenie. A żeby je zgarnąć, słuchajcie, prosta sprawa. Trzeba odpowiedzieć na pytanie, które brzmi, co można robić na festiwalu i w kuchni. Czekamy na mocarne głosówki. Im bardziej kreatywnie, tym lepiej. I naprawdę poprzeczka jest postawiona wysoko w sensie... Przepraszam, miałem się nie śmiać ze swoich żartów, ale to było przejęzyczenie. Nieistotne. WhatsApp Meloradia, znajdziecie go na meloradio.

to na zakupy. Posłuchajcie, teraz też będzie. Użel. I mówię to The Sun, 25 minut po 9. No, to na pewno usłyszymy podczas tegorocznego Sunrise Festival, a wy możecie tam być, bo mam przed sobą zaproszenie, jedno podwójne na piątek 31 lipca. I teraz rodzi się pytanie, no, co można robić na festiwalu i w kuchni? Jeśli wiecie, to nagrajcie głosówkę na WhatsAppie Meloradia, no i zabierzcie te bilety ode mnie, bo wiem, że wam się bardzo przydadzą.

21. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: Podnosimy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Marian?
2: Hmm?
1: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
1: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.

0: Zawsze kiedy słyszę tę piosenkę, to mi się przypomina Heisenberg z serialu Breaking Bad. No bo ten tytuł to jest Spectrum, Say My Name. No i Heisenberg też tak powiedział. Florence and the Machine w Meloradio poranku, 17 minut do 10. Słuchajcie, przed momentem pytaliśmy, co można robić na festiwalu i w kuchni i chcemy was przekupić podwójnym zaproszeniem na Sunrise Festival na piątek 31 lipca. No i dostaliśmy piękną głosówkę. Darka, gotowa?
1: Totalnie. Lecimy.
2: Liberek, z tej strony Franceska. No ja w kuchni, jak i na festiwalu bączki puszczam. Pozdrawiam Melowariatów, do zobaczonka na Sunrise.
0: Zdecydowanie. Dziewczyno, masz podwójne zaproszenie na Sunrise Festival! No, to miłego puszczania bączków.

0: Dziewczyny, jeżeli chcecie poczuć się jak prawdziwe modelki albo w ogóle najładniejsze laski na całym świecie, puśćcie sobie to rano, spójrzcie w lustro i powiedzcie: to ja jestem najlepsza. Jazzy, Chris Lorenzo, Invincible w Meloradio, 9 minut do 10. No i tak to, mówimy już bardzo dziękujemy z Darką, było super ancko zacząć z wami tydzień, bo dzisiaj mamy poniedziałek, przypomnę, z żalem, smutkiem, ale jednak...
1: Ale było super, było super. Fajnie.
0: No, także trzymajcie się, jutro słyszymy się po 6.30.
2: A już o 10.00 zagramy
0: James Hype i Waterfalls z Meloradio. No i zostawiamy was z muzą, która będzie tak naprawdę bez żadnego gadania, także wykorzystajcie to mądrze. Choose wisely.

0: Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Sunrise Festival. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Kołobrzegu, tak jak...
1: Angelika, Michał, jedziecie razem z nami na Sunrise Festival!
0: Super! Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Sunrise Festival i baw się z naszą ekipą w Kołobrzegu. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradio. M to

0: Rozkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Ale duża.
8: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
7: To co?
8: To do Media Expert.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
12: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
13: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
14: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
17: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
18: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

Spore kłopoty mamy na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Przed godziną 9 przy węźle Wrocław Stadion doszło do wypadku z udziałem 3 samochodów osobowych. Na miejscu pracują już odpowiednie służby. Kierowcy jadący w kierunku Kudowy jeszcze mniej więcej przez godzinę mogą spodziewać się utrudnień. Już od czwartku zrobi się naprawdę gorąco. Zdaniem synoptyków temperatura podskoczy do 30, a miejscami nawet powyżej. Będzie także dużo słońca. Dziś nad naszymi głowami słońce, ale i chmury. Z nich gdzieniegdzie może popadać deszcz. Na wschodzie kraju może także zagrzmieć. Temperatura na poziomie 20-21 stopni. Tyle będzie nad morzem. W Krakowie 24, a we Wrocławiu 28.

0: są newsy na 10. Ula Myszkinicy, zapraszam. Dziś i jutro na drogach spotkamy kolumny wojskowe, głównie na Mazurach. To rutynowe ćwiczenia. Pamiętajcie, nie można nagrywać, robić zdjęć i publikować w internecie informacji o ruchu wojsk i sprzętu. Pozostańmy na drogach. Zamiast szlabanów, tunele pod torami i wiadukty. 29 przejazdów kolejowo-drogowych zostanie przebudowane na bezkolizyjne skrzyżowania. Jak zapowiada minister infrastruktury Dariusz Klimczak, ma to poprawić bezpieczeństwo i zmniejszyć korki.
1: Zdarzają się miejscowości, gdzie natężenie ruchu kolejowego jest tak duże, że szlaban jest zamknięty przez 16 godzin na dobę.
0: Nowe obiekty powstaną m.in. w Krakowie, Wrocławiu czy Gdańsku. Tymczasem po 118 latach znika kontrola paszportowa między brytyjskim Gibraltarem a Hiszpanią. Turyści nie będą już stać w długich kolejkach na granicy.

0: programu był Erste Bank Polska. Reklama.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
11: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi.

0: omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Media Expert. Wyprzedaż.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Ale jesteś zadowolony?
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow!
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszam do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
6: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
9: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Sunrise Festival. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Kołobrzegu, tak jak...
1: Weronika, Daria, jedziecie na Sunrise Festival!
2: Dziękujemy bardzo, strasznie.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Sunrise Festival. I baw się z naszą ekipą w Kołobrzegu. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama.
1: Ale duża.
0: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
0: To do MediaExpert.
2: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
3: To będzie lato, którego nie zapomnisz. Krystaliczna woda, szeroka plaża i niezapomniane zachody słońca w sercu Podkarpacia. Dni Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego nadchodzą, a razem z nimi Melo Lato. Energia, muzyka i gwiazdy wieczoru. Tymek i Smolasty. Już 18 lipca nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Zaprasza Łukasz Nowak, prezydent Tarnobrzega i Paweł Bartoszek, starosta Tarnobrzeski.
2: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
6: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców.
5: Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Pogoda.
7: Dziś pogodowa mieszanka, na niebie słońce, ale i chmury, z nich może popadać deszcz. Zdaniem synoptyków niewykluczone są popołudniowe burze, zagrzmieć może m.in. w Białymstoku i Lublinie. Na termometrach dziś najwięcej w Bydgoszczy, około 30 stopni, nieco mniej w Poznaniu i Warszawie. Najchłodniej w Gdańsku w okolicach 20 oraz na Mazurach do 22-23 stopni.
8: To są newsy na 11. Małgorzata Mura, zapraszam. Na Wołyniu rozpoczynają się dziś ekshumacje w dawnych wsiach Ostrówki i Wola Ostrowiecka. To tam w sierpniu 1943 roku ukraińskie oddziały ONUPA zamordowały ponad 600 Polaków. Prace potrwają miesiąc, prowadzą je wspólnie ukraińscy i polscy specjaliści. Smutna informacja dotarła do nas z Nowej Zelandii. Nie żyje sam Neil, aktor znany z Parku Jurajskiego i Fortepianu oraz serialu Peaky Blinders. O śmierci poinformowała jego rodzina. Teraz Częstochowa. Tu służby cały czas jeszcze pracują na miejscu zawalenia się części budynku przy pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Juliusza Słowackiego. Wczoraj wieczorem zawalił się budynek dawnej bursy, przeszukano gruzy, na szczęście nikogo nie było w środku. Budynek od lat stał pusty, był planowany do rozbiórki, wyjaśnia rzecznik Urzędu Miasta Częstochowy Włodzimierz Tutaj.
9: On był już w takim stanie, można powiedzieć, śmierci technicznej.
8: Budynek samej szkoły nie został uszkodzony.

Marco Melo prosto z boom w Belgii. Topowi DJ-e na 16 wyjątkowych scenach Tomorrowland. Przez cały weekend słuchaj od 20 najlepszych setów. Baw się i przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: drżąca powieka
1: i ten nocny skurczełydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Wyniki matury już są. Teraz twój ruch. Sport, zdrowie, aktywność, praca z ludźmi. Jeśli to twój świat, znajdź swój kierunek na AWF Wrocław. Fizjoterapia, terapia zajęciowa, kosmetologia, bezpieczeństwo i porządek publiczny. Sport, wychowanie fizyczne oraz turystyka i rekreacja. Tu teoria przychodzi w praktykę. Podczas zajęć w pracowniach specjalistycznych i w terenie. AWF Wrocław. Studia w ruchu. Szczegóły na rekrutacja.awf.wroc.pl.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. A ser królewski Sierpc w plastrach 3,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nad mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
8: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów, już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo, 12 sztuk, od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy, różne modele, od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Łączy nas krew, która ratuje życie.
10: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
9: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
11: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety Nasze Smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie kawy mielone i ziarniste Dallmayr. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Biedronka.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Czy wydarzenia zmieniające życie zawsze przybierają formę katastrofy? Czy wszystkie momenty przełomu widoczne są w oficjalnych narracjach historycznych? Zapraszamy do Sokołowska na 12. Festiwal Sztuki Efemerycznej Konteksty, którego tegorocznym tematem przewodnim jest przewrót. Od 16 do 19 lipca najciekawsi artyści z Polski i ze świata pokażą swoje prace w plenerach i historycznych wnętrzach. Festiwal Sztuki Efemerycznej Konteksty. 16-19 lipca. Sokołowsko. Szczegóły context.com.pl.
16: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
17: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM. Pogoda.
18: Z dnia na dzień ma być coraz cieplej. Pod koniec tygodnia według prognoz niemal w całym kraju upały. Dziś przeważnie ciepło. Od 20 stopni w Gdańsku, 25 w Łodzi i 28 we Wrocławiu. Nad naszymi głowami słońce i chmury. Z nich miejscami może popadać deszcz. Niewykluczone są także burze. Synoptycy wydali ostrzeżenie m.in. dla okolic Lublina oraz Białegostoku.
19: To są newsy na 12. Małgorzata Mura, zapraszam. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty influencerom w związku z podejrzeniem stosowania agresywnych praktyk reklamowych wobec dzieci. Postępowania dotyczą twórców internetowych prowadzących kanały poświęcone grom komputerowym. A to już zgłoszenia od Polaków. Prawie 300 zgłoszeń wpłynęło do sanepidu dzięki nowej funkcji aplikacji mObywatel. Część interwencji miała miejsce w lokalach otwieranych sezonowo, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
20: Im szybciej zadziałamy, jesteśmy w stanie lepiej zabezpieczyć lokalną społeczność i nie dopuścić do jakichś problemów zdrowotnych.
19: Połowa zgłoszeń dotyczy stanu higienicznego miejsc. Teraz jeszcze zakończone poszukiwania. Puma, którą widziano co najmniej kilkukrotnie od czwartku w lasach na Pomorzu Zachodnim, została złapana i przewieziona do tymczasowego bezpiecznego miejsca. Po południu gmina ma podać więcej szczegółów w tej sprawie.
21: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. psibuffet.pl.
22: To już teraz. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania. Tylko muzyka.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Stare mury, nowa energia. Street Food Premium. Wszystkie odcienie chaosu. Na żywo od czwartku do niedzieli. Sztuka na każdym kroku i industrialna przestrzeń, która po latach znowu tętni życiem. Tu nie wpada się przypadkiem. Huta Grabiszyńska 241 Wrocław. Miejsce, które żyje.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: Przerywany program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
2: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
3: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Pytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
4: Bo w Media Expert taniej ma.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert dalej masz.
9: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
10: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango złoty 99 za sztukę. Tak, mango złoty 99 za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
12: Tylko na eobuwie.pl zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
13: Z wygraną w Euro Jackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Euro Jackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie. Autopromocja.
14: Wbijaj.

0: słuchaj na 97,8 FM.
1: To są newsy na 13. Małgorzata Mura, zapraszam. Policja zatrzymała sprawcę ataku na ukraińską dziewczynkę w miejskim autobusie w Bielsku-Białej. Funkcjonariusze prowadzą działania mające wyjaśnić okoliczności tego zajścia. Wcześniej w sieci pojawiło się nagranie, na którym słychać mężczyznę rzucającego wulgaryzmy i groźby pod adresem ukraińskiego dziecka. Kolejne niepokojące zdarzenie w małopolskiej Trzebini związane z zapadliskami. Tym razem deformacja gruntu pojawiła się przy przedszkolu na placu zabaw, a dzieci uczestniczące w letnich zajęciach trzeba było ewakuować. Jak dotąd ustalono, bezpośrednio pod terenem przedszkola nie było wydobycia węgla, informuje Mariusz Tomalik ze spółki restrukturyzacji kopalni.
2: Nic nie wskazuje na to, aby deformacja była związana z działalnością górniczą.
1: Teren ogrodzono, będzie dalej badany. A objazdy czekają kierowców w Warszawie w związku z koncertami na Narodowym. Jutro na stadionie zagra Bad Bunny, a w weekend dwukrotnie systemowy Down.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapni.
1: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Tylko w Meloradiu usłyszysz na żywo sety najlepszych DJ-ów. Prosto z Boom w Belgii. Słuchaj transmisji przez cały weekend od 20. Baw się razem z nami i poczuj prawdziwy klimat prawdziwego Tomorrowland. Najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tylko z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
2: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
8: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
16: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
17: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Borówki amerykańskie 400 gramów, 11,99 za opakowanie. A do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
18: Codziennie niskie ceny.
19: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną.

0: porządek publiczny, sport, wychowanie fizyczne oraz turystyka i rekreacja. Tu teoria przychodzi w praktykę, podczas zajęć w pracowniach specjalistycznych i w terenie. AWF Wrocław. Studia w ruchu. Szczegóły na rekrutacja.awf.wroc.pl.
1: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku,
2: what is going on here?
1: Czasem warto zaprosić sąsiadów.
3: Join us.
1: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde. W błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest z jadalni do sypialni. Zaproszenie w kinach.
4: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
5: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
2: Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
3: Bo w Media Expert taniej ma.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali QNET. Intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
9: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
8: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
9: O, i to lubię najbardziej.

0: To są newsy na 14. Małgorzata Mura, zapraszam. To w Warszawie powstanie nowa siedziba Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce. Decyzję ogłosił premier Donald Tusk. O utworzenie pierwszego w Europie środkowo-wschodniej centrum rywalizowało 7 polskich miast, także Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań i Wrocław.
1: Więc jest decyzja, to jest Warszawa. Miasta, które ubiegały się o to, by stać się siedzibą centrum, będą w sieci.
0: Polska zobowiązała się przeznaczyć łącznie 731 milionów euro na realizację misji Europejskiej Agencji Kosmicznej w ciągu 2 najbliższych lat. Wypoczywacie właśnie nad morzem? Mam nie najlepszą wiadomość. Na kilkudziesięciu kąpieliskach w województwach pomorskim i zachodniopomorskim jest zakaz kąpieli. Na większości czerwone flagi powiewają z powodu wysokich fal, silnego wiatru i prądów wstecznych. Z kolei wschodnia połowa kraju z najświeższymi ostrzeżeniami IMGW przed burzami i silnym deszczem niebezpiecznie będzie wieczorem.

0: fight w Meloradiu z Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Siemano, 14 na zegarach, jest poniedziałek, rozpoczynamy więc Freak Fight. Jak słyszycie, dzisiaj solo, ponieważ Iga odpoczywa i kuruje się po zeszłym tygodniu. A dzisiaj w programie o wielkich powrotach, będzie też o koniach, sypniemy trochę gotówką, ale najpierw sprawdzimy, jak nazywają się dzieci. Spokojnie, nie wasze dzieci.
0: Freak.

0: dziecka. W Melo Radio tak właśnie podkręcamy tempo, to jest odbicie i światu odbiło na punkcie Erlinga Haalanda. Chociaż Norwegia odpadła z mundialu, no to Haaland zdecydowanie Mistrzostwa Świata wygrał po prostu będąc sobą. Do tego stopnia, że w Peru, gdzie pozwala się nazywać dzieci jak się tylko chce, byleby to nie było obraźliwe, przybyło ponad 500 dzieci, które nazywają się albo Haaland, albo Erling Haaland, albo Erling Braut Haaland. I trochę jestem zawiedziony, że Polsce nie udało się wygrać Euro 2016, bo wyobraźcie sobie, mała peruwiańska wioska, rodzic wystawia głowę z hacjendy i krzyczy do swojej pociechy:
1: Krychowiak!
0: Mogło być tak pięknie.

I got you. To Duke Dumont i Jax Jones, Malo Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo, a teraz zaglądamy na streamingi, bo tam źle się dzieje. Kiedyś w zamierzchłych czasach, to jak się oglądało serial, to trzeba było tydzień czekać na nowy odcinek i trzeba było zapamiętać, co się działo w poprzednim, jak na przykład w przypadku Zagubionych. Potem jednak pojawiły się streamingi i zjawisko binge-watchingu i mogliśmy cały sezon sobie łyknąć w jeden albo w dwa dni. Wszyscy byli zadowoleni. Do czasu aż nie pojawiło się nowe pokolenie, które nie potrafi się skupić nawet na tym. Podobno streamingi są w kłopotach, ponieważ długi czas oczekiwania między sezonami sprawia, że jest po prostu mniejsza retencja. Ludzie obejrzą pierwszy sezon, potem zapomną, co oglądali i już nie chce im się wracać do drugiego. Albo nawet powstaje tylko jeden sezon, więc nikt tego nie ogląda, bo myślą, to jak nie będzie kontynuacji, to po co tracić czas. Ale pojawiła się jeszcze jedna rzecz, czyli TikToki, rolki na Instagramie i takie rzeczy, które ludzie właśnie oglądają podczas oglądania streamingów i seriali i filmów. I teraz wszyscy się zastanawiają, jak sobie poradzić z tym problemem. Rozwiązanie jest proste. Robicie tak, na dole jest serial albo film i sobie leci. Na górze wklejacie jakiś gameplay z GTA 5 albo z Subway Surfera i wszyscy są zadowoleni, miliony dolarów na koncie. Jak coś, to wiecie. Dzwońcie, sprzedam wam ten pomysł.

0: To nowa rzecz na antenie Melo. Ocean House, Jubel, pachnie wakacjami ten numer, wiecie, trochę właśnie taką morską bryzą, trochę świeżymi pomarańczami. Z takimi numerami można spędzać całe lato. A jak najlepiej będzie spędzić nadchodzący weekend? No mam protip i podzielę się jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Wyniki matury już są. Teraz twój ruch. Sport, zdrowie, aktywność, praca z ludźmi. Jeśli to

Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999.

0: drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
1: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
3: masz. To będzie lato, którego nie zapomnisz. Krystaliczna woda, szeroka plaża i niezapomniane zachody słońca w sercu Podkarpacia. Dni Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego nadchodzą, a razem z nimi Melo Lato. Energia, muzyka i gwiazdy wieczoru. Tymek i Smolasty. Już 18 lipca nad jeziorem Tarnobrzeskim. Zaprasza Łukasz Nowak, prezydent Tarnobrzega, i Paweł Bartoszek, starosta Tarnobrzeski.
4: Tylko na eobuwie.pl zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
5: Czy wydarzenia zmieniające życie zawsze przebierają formę katastrofy? Czy wszystkie momenty przełomu widoczne są w oficjalnych narracjach historycznych? Zapraszamy do Sokołowska na 12. Festiwal Sztuki Efemerycznej Konteksty, którego tegorocznym tematem przewodnim jest przewrót. Od 16 do 19 lipca najciekawsi artyści z Polski i ze świata pokażą swoje prace w plenerach i historycznych wnętrzach. Festiwal Sztuki Efemerycznej Konteksty. 16-19 lipca. Sokołowsko. Szczegóły contexts.com.pl.
6: Musisz wejść na wyższy poziom?
7: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
8: Lidl, to się opłaca.
9: O reklamie.

Spare Me. To Michel Schulte i Rehab w Meloradiu. A Rehab wystąpi na Tomorrowland w Belgii. Mówię o tym nie przez przypadek, ponieważ już od piątku do niedzieli na naszej antenie pojawią się relacje prosto z Tomorrowland w Belgii. Oczywiście będą wywiady z najlepszymi DJ-ami. Wszystko będzie też można zobaczyć na własne oczy na socialach. No i będzie też przede wszystkim dobre melo prosto z Boom w Belgii w piątek, sobotę i niedzielę od 20:00. Najlepsze sety live właśnie z Tomorrowland. Więc jeżeli nie możecie pojechać z nami osobiście, no to bądźcie w tej podróży, z tą przygodą, chociażby na antenie. A będziemy to jeszcze powtarzać w kolejny weekend Tomorrowlandu. Repeat it. To już teraz.

0: Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

0: Halo Radio, to Fukaj, Liwka i Enklawa. Chce więcej? A za chwilę będziemy wiedzieć więcej niż godzinę temu, bo za chwilę newsy Halo Radio.
1: I ja. Cześć.
0: Cześć,
1: tak,
0: Ula.
1: Będą newsy, tak. A w newsach, oj, dużo newsów.
0: Ale widzę, że złe wiadomości na sam początek.
1: Oj, to dla kawoszy takie nie najlepsze.
0: O tym już za chwilę.
2: A już o 15 zagramy.
0: Body Talk, Ale Farben i Renee Miller. Ten numer zagramy punktualnie o 15, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Sunrise Festival. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Kołobrzegu, tak jak...
1: Angelika, Michał, jedziecie razem z nami na Sunrise Festival!
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Sunrise Festival i baw się z naszą ekipą w Kołobrzegu. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradio. M to

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się odmalować salon,
8: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
7: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
8: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
9: A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
12: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Stare mury, nowa energia, street food premium. Wszystkie odcienie chaosu na żywo od czwartku do niedzieli. Sztuka na każdym kroku i industrialna przestrzeń, która po latach znowu tętni życiem. Tu nie wpada się przypadkiem. Huta Grabiszyńska 241 Wrocław. Miejsce, które żyje.
3: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: O reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

0: 97 i 8 FM.
1: Minuta do 15:00, czas na newsy Melo Radia, które ma dla was Ula Harciarek.
2: I na początek news dla kawoszy. Kawa może podrożeć, wszystko przez upały, a arabika ich nie znosi, dlatego może być jej mniej. Polacy obawiają się jechać na urlop samochodem, a nawet jak jadą, to mało kto robi przegląd techniczny. OLX i Kamil Szabłowski.
3: Tylko co trzeci respondent deklaruje, że przed wyjazdem na terenie Polski zawsze lub często wykonuje przegląd techniczny. 24% badanych dokonuje przeglądu lub kontroli auta tylko czasami i tylko co trzeci kierowca dokonuje kompleksowego przeglądu.
2: Sytuacja zmienia się, gdy jedziemy samochodem za granicę. Na koniec starcie dwóch piłkarskich potęg. Jutro na mundialu zmierzą się Francja i Hiszpania. To jedyne zespoły, które przeszły dotychczas przez wszystkie fazy bez dogrywki.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: Siemano, 15 na zegarach, a w tej godzinie przypał będą mieli niektórzy youtuberzy, ponieważ UOKiK zainteresował się ich działalnością. Trzeba będzie płacić. Mikołaj, siemanko.

Kręcamy tempo właśnie w taki sposób. A teraz przenosimy się na chwilę do internetu, ponieważ Łokik postawił zarzuty dwóm youtuberom. Voyan Games i Palion Games dostali takie zarzuty za to, że prowadzą w swoich materiałach po prostu kryptoreklamę i namawiają dzieci do kupowania swoich produktów. Są nawet przykłady, gdy mówili, że no przecież wiele innych dzieci już kupiło nasze produkty, więc czemu wy nie kupujecie? Ciekawe, czy to działa. Wiecie, że szybka kasa w Melo Radio jest i codziennie można wygrać 200, a nawet 500 zł? No? Sprawdźcie to. Inni słuchacze już się zgłosili i sobie wygrali pieniądze.

Wersow o północy w radiu, w Meloradiu. Przepraszam, na chwilę wróciłem myślami do czasów studenckich, a to dlatego, że czytam sobie o Krzysztofie Rutkowskim, który obronił właśnie licencjat na kierunku bezpieczeństwo narodowe. I co on by chciał z tym licencjatem zrobić? Oto jest pytanie, na które oczywiście od razu odpowiedział. No więc świeżo upieczony, licencjonowany obrońca narodu stwierdził, że on to w sumie mógłby sobie podoradzać na przykład Karolowi Nawrockiemu. Powiedział: panie Karolu, jakby pan potrzebował fachowców, specjalistów od bezpieczeństwa narodowego, to proszę bardzo, jestem. Nawet nie trzeba mi płacić. Wiecie co, ja maturę zdałem, także Centralna Komisja Egzaminacyjna, jakbyście chcieli, wiesz, jakieś porady, nie, jak tam oceniać te matury, to ja mogę. Za darmo nawet.

0: Run, Run, River, David Guetta, Alok, Stick Figure. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu, a w Meloradiu nie tylko podkręcamy tempo, ale też sklejamy połamane serca. Można to tak pięknie nazwać. Za chwilę powiemy o, no chyba najważniejszym newsie dzisiejszego dnia. O wielkim, wielkim powrocie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: promocja. Reklama.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
3: Bo w Media Expert taniej ma.
4: Media Expert. Wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50, RRSO 0%. Kredytu udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

Wstawanie Meloradio to Jacko i Torres. L'amour toujours to w wolnym tłumaczeniu znaczy miłość na zawsze. Albo tak bardziej po polsku, wielka, nieskończona miłość. Kiedyś tak się wydrapywało na drzewach albo gdzieś tam, gdzie było miejsce. I teraz o miłości, która powraca, ponieważ Michał Wiśniewski oficjalnie przyznał, że z Mandaryną ponownie tworzą parę. Podobno zeszli się na koniec czerwca, ale prześledźmy dobrze tę linię czasu, ponieważ my byliśmy u Michała Wiśniewskiego pod koniec zeszłego roku i na początku tego roku była u nas Mandaryna i wtedy wypuściliśmy taką głosówkę, którą nagrał jej Michał. Wróciła. Czy to znaczy, że dostaniemy zaproszenie na wesele? Z jednej strony mam nadzieję, że tak, z drugiej strony boję się, ile by trzeba było do koperty włożyć.

0: Another
1: Talk to You. No, złośliwość rzeczy martwych. To była ta wiadomość, którą Michał Wiśniewski zostawił dla Mandaryny.
2: Wróć do mnie.
1: I udało się, wróciła. Więc teraz już znacie fantastyczny patent na to, jak sprawić, żeby ex wrócił albo wróciła.

śniegiem i piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Jazz i Chris Lorenzo Invisible w Meloradio. Tak właśnie podkręcamy tempo. Za chwilę newsy, a w nich dobre wiadomości z Łodzi.
1: Z Łodzi, tak, dla tych, którzy wybierają się na Łódź Summer Festival.
0: Będzie impreza i będzie taniej. Znaczy odrobinę taniej, ale zawsze taniej.
2: A już o 16 zagramy
0: All the Time, John Summit, The Chainsmokers, Ilsi.

0: Reklama.
1: Ale duża.
0: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
0: To do MediaExpert.
2: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
2: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat – to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
0: Po reklamie.
5: Minuta do 16:00, czas na newsy Meloradia, które przedstawi Ula Harciarek.
6: Ministra kultury wręczyła noty identyfikacyjne rodzinom 8 Polaków zamordowanych przez UPA w lutym 1945 roku w Późnikach. To przełomowy moment w polskiej historii, mówi Marta Cienkowska.
7: Oznacza, że na grobie można wreszcie wyryć imię i nazwisko.
6: Szefowa resortu podkreśla, że dzisiejsza uroczystość możliwa jest dzięki współpracy po obu stronach granicy. Potężne problemy z paliwem ma Rosja. Po tym, jak Ukraińcy zaatakowali jej rafinerię, są puste dystrybutory i gigantyczne kolejki. A na koniec Łódź i Summer Festival. I są duże ułatwienia dla imprezowiczów. Będą bezpłatne przejazdy MPK i dodatkowe pociągi. Zabawa na łódzkich Błoniach rusza 24 lipca.
8: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
5: 16 na zegarach i do tego, co dzieje się w Rosji z tym paliwem, jeszcze na pewno w tej godzinie wrócimy, ale przede wszystkim sypniemy trochę kasą, taką szybką. Mikołaj, siemanko.

0: Axwell Ingrosso, Sun is shining, świeci słońce, ale nie wszędzie. W Rosji, jak mogliście usłyszeć już w serwisie, brakuje paliwa. I w związku z tym czytam, że kryzys paliwowy doprowadził do gwałtownego wzrostu popytu na konie. Więc teraz chciałbym zaprezentować scenkę, którą nazwałem Pościg policyjny w Rosji 2K26. Posłuchajmy.
1: Szybciej, szybciej, na mą ucieczkę!
2: Stary, ta bryka ma dwa konie mocy, no szybciej nie da rady!

0: 17 po 16.
1: Szybka kasa.
0: I to jest właśnie ten moment, w którym ktoś za chwilę podniesie słuchawkę i bardzo się ucieszy, bo zgarnie 200 zł. Dzwonimy dzisiaj do Artura, który chce się podszkolić trochę, tak życiowo nawet można powiedzieć. Ale o co chodzi, to się zapytamy, jak odbierze. Ma na to 5 sygnałów oczywiście.
2: Halo, słucham.
0: Siema Artur, Mikołaj Melo Radio z tej strony.
2: Siemanko.
0: Powiedz, gdzie cię złapaliśmy teraz?
2: W pracy, w Poznaniu.
0: W pracy to najgorzej. A po pracy jak byś się chciał zrelaksować? Może jakieś pływanie czy coś?
2: No, pływaczki, nie? Chciałbym sobie kupić, żeby nauczyć się pływać.
0: No właśnie, to jest twój cel, który opisałeś nam na meloradio.pl, ale powiedz, nie próbowałeś jakiejś, nie wiem, na przykład lekcji pływania?
2: Nie, no jakieś tam lekcje były, wiadomo, nie tam jakieś mega profesjonalne, ale były, też było wyrzucanie z pomostu na środek wody, było bardzo dużo różnych technik, ale nic już naprawdę, już nie ma się czego chwytać i trzeba już, no to takie ostateczność, nie? Jakieś kaczuszki sobie kupić, założyć i w ten sposób po prostu polecieć, nie?
0: No i fantastycznie. A ten dźwięk oznacza, że możesz już pójść albo popłynąć do bankomatu i za chwilę wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
2: O, super, dziękuję, świetnie.
0: Powodzenia.
2: Się przyda.
0: Powodzenia w nauce.
1: Szybka kasa od Meloradia.

0: Fly High to Toby Romeo w Meloradiu. Mam nadzieję, że u was na wakacje też jest wysoko, zwłaszcza trzymam kciuki za was maturzystów, ponieważ czytam, że no jest kocioł, jeśli chodzi o dostanie się na studia. Rekordowa rekrutacja na Uniwersytecie Jagiellońskim, nawet 19 osób na jedno miejsce. To jest kandydatów, można by powiedzieć, Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, czyli w skrócie dużo.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No, spontaniczny wyjazd nieznany.
2: 200 w tym momencie lecą do ciebie. Spontan jest najlepszy, więc my oczywiście pomagamy.
1: Dzięki wam wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89 zł. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Arturo Rojek, Sisters, Zalewski. Trzy sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia. Olsztyn. Bilety na ebilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
5: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. A do tego w sklepach stacjonarnych. Na produkty objęte promocją do 50 rat 0%. I do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Czy wydarzenia zmieniające życie zawsze przybierają formę katastrofy? Czy wszystkie momenty przełomu widoczne są w oficjalnych narracjach historycznych? Zapraszamy do Sokołowska na 12. Festiwal Sztuki Efemerycznej Konteksty, którego tegorocznym tematem

Melo Radio to Jax, Jones i Ray, You Don't Know Me, ale wy na pewno znacie kogoś, z kim chcielibyście pojechać na Sunrise Festival. Jeżeli tak, no to już pierwszy krok wykonany. Teraz wystarczy wejść na meloradio.pl i opisać nam, z kim chcecie pojechać, dlaczego akurat z tą osobą, a my wysyłamy was na cały Sunrise Festival. Do tego dorzucamy nocleg i takie karnety są do zdobycia jeszcze w tym tygodniu, także jeżeli zastanawiacie się i jeszcze się wahacie, no to pora podjąć jakąś decyzję. A najlepsza decyzja jest taka, żeby wejść już teraz na meloradio.pl i tam zgłosić się do zabawy. Bilety, a raczej karnety na Sunrise Festival czekają.

sprawdzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: for Money. To jest karnawał w Melo Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo i zrobiło się gorąco z tym numerem. Ale chyba nie tylko.
1: Tak, gorąco będzie też w pogodzie, ale więcej o tym powiem za chwilę w newsach.
2: A już o 17 zagramy
0: Just the Way You Are, Milky, David Guetta. Ten numer punktualnie o 17.

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
5: Join us.
4: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde. W błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest zjadalni do sypialni. Zaproszenie w kinach.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofa.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Stare mury, nowa energia. Street Food Premium. Wszystkie odcienie chaosu. Na żywo od czwartku do niedzieli. Sztuka na każdym kroku i industrialna przestrzeń, która po latach znowu tętni życiem. Tu nie wpada się przypadkiem. Huta Grabiszyńska 241 Wrocław. Miejsce, które żyje.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
13: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
14: Wyniki matury już są. Teraz Twój ruch. Sport, zdrowie, aktywność, praca z ludźmi. Jeśli to Twój świat, znajdź swój kierunek na AWF Wrocław. Fizjoterapia, terapia zajęciowa, kosmetologia, bezpieczeństwo i porządek publiczny. Sport, wychowanie fizyczne oraz turystyka i rekreacja. Tu teoria przychodzi w praktykę. Podczas zajęć w pracowniach specjalistycznych i w terenie. AWF Wrocław. Studia w ruchu. Szczegóły na rekrutacja.awf.wroc.pl.
15: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
16: Jest jeden sposób na to, by wakacje były dłuższe, no bo przecież o to chyba chodzi.
17: Wstawać wcześniej!
16: Obudź się z Melo z samego rana i podkręcaj tempo. Już od 6.30 odpalamy dobry vibe i nie bierzemy jeńców,
18: bo to będzie potężne wejście w nowy dzień. Serio.
16: Pakujesz się, czy trzeba na siebie czekać?
17: Rusz!
16: A z tej strony słyszymy się od poniedziałku do piątku od 6.30 tylko w Meloradiu.

0: we Wrocławiu.
1: Agnieszka Pędzik. Turniej Flanek wraca do Wrocławia. To jedna z najbardziej imprezowych gier lata. Zbierzcie ekipę, wymyślcie nazwę drużyny i zameldujcie się o 18 w Marinie Kleczków. Wieczorem przekonamy się, kto zostanie mistrzem plaży. Gwiazda światowego formatu wystąpi dziś we Wrocławiu. Susan Vega zaśpiewa w Narodowym Forum Muzyki. Bramy zostaną otwarte o 18.30, start koncertu godzinę później. Usłyszycie największe hity artystki i utwory z krążka, który ukazał się w zeszłym roku. Teraz wakacyjne kino bez biletu. Bezpłatne pokazy nerdowskiego kina organizowane są w poniedziałki o 19 na Placu Solnym 15. Rezerwacje nie są wymagane, możecie po prostu wpaść dziś w repertuarze klasyk Harry Potter i Kamień Filozoficzny. No i na koniec wpadamy jeszcze do Opola na Latino Day w Fokusie. Zatańczymy zumbę i baciatę. Start o 17.45.
2: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia, które ma dla Was Ula Harciarek.
3: Na początek sprawdzamy, czy gorące lato wróci. No i szybka odpowiedź, tak. I to już w tym tygodniu, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
4: Prognozowane są temperatury rzędu 32 do 35 stopni, przy czym te najwyższe wartości mogą pojawić się głównie na zachodzie i południowym zachodzie kraju oraz miejscami w centrum kraju.
3: Tak gorąco ma być w ten weekend. A teraz sprawdzamy, ile Polacy chcą wydać na wakacyjne zakupy, średnio ponad 1000 zł. Najczęściej kupujemy pamiątki i regionalne produkty spożywcze. Jeszcze piłka nożna. FIFA pominęła Szymona Marciniaka. Polski sędzia nie został wyznaczony do pierwszego półfinału mundialu, w którym Francja zagra z Hiszpanią. Marciniak prowadził już finał na ostatnim mundialu w Katarze.
2: 17 na zegarach i za chwilę będzie bardzo ważne pytanie do Was, a odpowiedzi będziecie wysyłać na WhatsApp Meloradia. Zawczasu powiem, że znajdziecie odnośnik na Meloradia.

All I Know to Rudimental i Khalid w Melo Radio we Flikwajcie. W poniedziałek tak właśnie podkręcamy tempo, a skoro mamy poniedziałek, to teraz pojawia się pytanie. Co można robić w poniedziałek w pracy na literę M? Jak miłość oczywiście. Myślę, że no można marzyć o weekendzie na pewno. I można masowo odpowiadać na maile, które nam przyszły, jak akurat nie patrzyliśmy. Co można robić w poniedziałek w pracy na M? Odpowiedzi wysyłacie na WhatsAppa Meloradia, a odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.

0: Calvin Harris, Florence Welch, to jest Sweet Nothing w Malo Radio. A teraz pytamy, co można robić w poniedziałek w pracy na literę M, Magda?
1: Poniedziałek w pracy na literę M, to się marzy o piątku.
0: Oczywiście, chyba wszyscy o nim marzymy. Marcin napisał, że można się męczyć. Też, no można jakby, nie polecam, ale można. Grzesiek?
2: Co można robić w pracy na literę M? Miotać się z kąta w kąt.
0: Czasami tak jest, że nie ma co ze sobą zrobić. No chyba, że posłuchacie się Janusza, który napisał, że można małpkę zorganizować. Kiedyś pracowałem na budowie, wiem co jest. Jako najmłodszy musiałem latać, niestety.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Cześć, Tubletka, to mój najnowszy numer w Melo.

0: Letka w Meloradiu. To jest Tańcz w poniedziałek. A co można robić w poniedziałek w pracy na literę M? To jest pytanie, które wam zadaliśmy. Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik oczywiście na meloradio.pl. No to Seba, powiedz, co można robić w poniedziałek w pracy?
1: Może troszkę kontrowersyjnie, ale w poniedziałek w pracy można marszczyć Freda.
0: Ale tylko jak ma się jednoosobową działalność.

0: zuby mam. Reklama.
1: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Czy wydarzenia zmieniające życie zawsze przybierają formę katastrofy? Czy wszystkie momenty

Ritual. Jest to Jonas Blue, Rita Ora, tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu. Jest poniedziałek, który no na szczęście już dobiega końca, przynajmniej jeśli chodzi o dzień pracy. A pytaliśmy dzisiaj, co można robić w poniedziałek w pracy na literę M. I myślę, że temat można podsumować najlepiej wiadomością od Tomka, który napisał, że w poniedziałek w pracy można mieć, wyje i tak dalej. I tego wam życzę, żebyście właśnie tak już dzisiaj tylko...

0: Mogę ci zadać jedno pytanie?
1: Jakie?
0: Czy nadchodzi apokalipsa?
1: No właśnie, chyba nadciąga.
0: Bo tak brzmi ten numer.
1: Ale ja jestem Pilicko. Fate, Alan Walker i Ava Max na koniec dzisiejszego Freak Fightu.
0: No właśnie, jaki koniec? Się dopiero zaczyna wszystko.
1: No bo
0: wszystko,
1: teraz
0: co najlepsze dzieje
1: idziemy
0: się wieczorem.
1: W melo, no właśnie.
0: No to idziemy i będzie też epicko i będzie fajnie i będzie dużo muzy i będzie takiej, którą znacie i kochacie, będzie dużo nowości i będą fajne rzeczy do wygrania. No po prostu sam ma przyjemność zostać z nami.
1: Jej! Patrz, jaka radość dziecka. Jej!
2: A już o 18:00 zagramy.
0: Mikołaj, ty masz 500 tysięcy lat. Can't deny it, Jazzy. Jesteś tak dużym dzieckiem.
1: Tak, ja pamiętam, jak do oryginału Fate
0: tańczyliśmy w kółku. Dobra, weź już skończ. Na razie.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
7: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.wroc.pl.
0: Po reklamie.
8: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciark.
9: Zbigniew Ziobro nie będzie ścigany europejskim nakazem aresztowania. Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił wniosek prokuratury byłego ministra sprawiedliwości. Dotyczy krajowy list gończy i decyzja o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztu. Szykują się utrudnienia dla kierowców, bo najbliższe dwie noce zablokowana będzie S3 na Dolnym Śląsku. Chodzi o tunele drogowe od Bolkowa do Kamiennej Góry. Na koniec cyfrowy detoks. Odłożenie telefonu czy zamknięcie laptopa okazuje się coraz trudniejsze. Click Meeting i grę Marta Gregorczyk.
10: Tylko 45% przedstawicieli pokolenia Z deklaruje, że potrafi skutecznie odłączyć się od technologii, podczas gdy wśród baby boomers jest to już tylko 68%.
9: Problem dotyczy szczególnie dużych miast.
11: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. Psi Buffet.

0: idę w Melo.
1: No słuchajcie, wiem, że jest poniedziałek, ale no są też wakacje, więc chyba bilans zysków i strat się wyrównuje, co? No to czas na to, żeby iść w Melo. Dużo fajnych rzeczy mam dla was tego wieczora, ale zacznijmy od muzy.
0: Melo Radio. Idę w Melo.
1: Jazzy i Can't Deny It, to mam dla was na sam początek. Ale fajnie tu wrócić, tu na wieczór. Tu Pychu, siemano. Fajnie, że jesteście.

Burzel w Melo Radio. A ten pan wystąpi na Sunrise Festival, na którego za moment kogoś z was wyślę. Dzięki za zgłoszenie do naszej zabawy na meloradio.pl. Za chwilę dzwonię, a teraz już gram i przypominam takiego kultowego sztosa. Hi-Fi Superstar to Wet Fingers w Meloradio. Tak na wakacje podkręcamy tempo.

0: Gdyby w tym miejscu był Mikołaj, to powiedziałby... Powiedziałby, że on tańczył do tego w oryginale, ale nie ma go tu, więc nie musimy tego wspominać. 16 minut po 18, David Guetta, Alphaville i Ava Max w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, a wiem, że też będziemy mocno i to bardzo mocno robić to w Kołobrzegu.
1: Jedź na Sunrise Festival z Meloradiem.
0: I to jest naprawdę krótka piłka. Wchodzicie na meloradio.pl, zgłaszacie się, a potem czekacie na ten moment, żebym ja wyciągnął telefon, no i zadzwonił. No i tym razem doczeka się tego Angelika, do której w tym momencie właśnie wybrałem numer, no i mam nadzieję, że za chwilę jej piękny głos usłyszę. Ma na to 5 sygnałów, żeby ten telefon odebrać. No i mam nadzieję, że się to wydarzy. No bo
2: tak,
0: już dwa za nami, ale tyle wystarczyło. Siemano Angelika, tu Pychu Meloradio.
2: Cześć.
0: No, o, jaki od razu uśmiech, żeby tak wszyscy na mnie reagowali. Słuchaj, zgłosiłaś się na meloradio.pl, prawda? Do takiej pewnej zabawy naszej.
2: Zgadza się.
0: No i powiedz, środek wakacji, ten piękny okres w Kołobrzegu i ty byś chciała tam pojechać, żeby spędzić czas też razem z nami na Sunrise Festival.
2: Tak, moje marzenie.
0: A z kim?
2: Z moim partnerem Mateuszem.
0: I dlaczego Mateusz jest tą osobą, z którą ty będziesz to dzieliła?
2: Bo przeważnie najpiękniejsze chwile niezapomniane dzielę z nim, także no jest dla mnie moim domem, a festiwale to nasz raj na ziemi, także tam się odnajdujemy najlepiej.
0: A co ty na to, żebyśmy teraz do Mateusza zadzwonili?
2: Pewnie, dawajcie.
0: No to ja już wybrałem numer, no i czekamy. Na to aż Mati odbierze telefon, no to jest ta chwila, żeby odebrał, ma też chłop 5 sygnałów.
3: Halo,
0: czy ja z Mateuszem rozmawiam?
3: Tak.
0: Siemano, tu Pychu, Meloradio. Angelika też jest ze mną.
3: O, proszę.
0: Angelika, powiedz coś.
2: Jestem w szoku po prostu. Jestem totalnie w szoku.
0: Mati, czy ty masz jakiś plan na termin? Czekaj, już tak patrzę. 31 lipca, 2 sierpnia.
3: Czy mam?
0: Mhm.
3: Mam nadzieję, że mam.
0: No słuchaj, stary, no to nadzieja musi się przerodzić w fakt. Angelika, Mateusz, jedziecie na Sunrise Festival z Meloradio!
2: Jezus, dziękuję!
0: Wygrywacie karnet na 3 dni imprezy razem z polem namiotowym.
2: Jezus Maria, dziękuję bardzo.
3: Macie, super, dzięki bardzo.
0: A co się w tym polu namiotowym będzie działo, to już zostawiam wam.
1: Jedź na Sunrise Festival z Meloradiem.

0: Axwell i jego zupełna nowość to Whatever Turns You On. 27 minuty po 18 na zegarach. Wysłuchacie Meloradia. Pychu z tej strony. Siemano. Uczciwość to, przyznacie, cecha ważna. A jeszcze w tej godzinie powiem wam o tym, że czasem może być też bardzo kosztowna. Meloradio.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Bufet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. Psi Bufet. Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
10: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko ₩49 za 1 kg, a 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra jedynie ₩99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni ₩89. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Pytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
13: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo masło ekstra, simple, polskie lub łaciate, ₩99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką ₩4,99.
14: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
15: Citroen. Ale duża.
16: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
15: To co?
16: To do Media Expert.
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
18: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
19: Barbara, łatwa kasa?
15: Marian, zawsze.
19: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
15: Sprytnie.
19: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
20: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
21: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
0: Wyniki matury już są. Teraz twój ruch. Sport, zdrowie, aktywność, praca z ludźmi. Jeśli to twój świat, znajdź swój kierunek na AWF Wrocław. Fizjoterapia, terapia zajęciowa, kosmetologia, bezpieczeństwo i porządek publiczny. Sport, wychowanie fizyczne oraz turystyka i rekreacja. Tu teoria przychodzi w praktykę. Podczas zajęć, w pracowniach specjalistycznych i w terenie. AWF Wrocław. Studia w ruchu. Szczegóły na rekrutacja.awf.wroc.pl.
1: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
22: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
23: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
1: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
24: Tylko na eobuwie.pl zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
25: O reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

Ja wiem, że możecie uznać, że jest to trochę niehumanitarne, żeby numer o tyle weekend grać w poniedziałek. Ale ci, którzy są teraz na urlopach, to do tego weekendu jeszcze trochę będą mieli. Zazdrościmy oczywiście wszystkim, którzy teraz urlopują. Lizot i weekend w Meloradiu to za nami 18 minut do 19. Za uczciwość zapłacił naprawdę wysoką cenę. To w Mielcu. Czytam właśnie, że jeden z mieszkańców o 7 rano podjechał autem pod komisariat policji, zapukał, powiedział: dzień dobry, jestem nietrzeźwy i bardzo przepraszam. No i wyszło, że ma jakieś 2 promile we krwi. No i coś mi się wydaje, że jakieś 0% szans, że przepraszam, załatwi sprawę.

0: Ryska i Obca w Meloradio. No mam nadzieję, że wy się obco tutaj nie czujecie. My wszyscy jesteśmy przyjaciółmi i najlepszymi ziomeczkami. Mam nadzieję, że wam to udowadniam cały czas i udowodnię. Bo takie najlepsze ziomeczki dają sobie prezenty, co nie? No i po 19 taki prezent w postaci merchu od Melo będę miał dla was.
1: A już o 19 zagramy
0: Talk to you yet another. No i to właśnie od tego numeru rozpoczniemy 19 w Meloradiu, a zagram go wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać, czyli punktualnie o pełnej.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Sunrise Festival. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Kołobrzegu, tak jak
1: Patrycja, Artur, jedziecie na Sunrise Festival z Meloradiem!
2: Ja nie mogę!
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Sunrise Festival i baw się z naszą ekipą w Kołobrzegu. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Wyniki matury już są. Teraz twój ruch. Sport, zdrowie, aktywność, praca z ludźmi. Jeśli to twój świat, znajdź swój kierunek na AWF Wrocław. Fizjoterapia, terapia zajęciowa, kosmetologia, bezpieczeństwo i porządek publiczny. Sport, wychowanie fizyczne oraz turystyka i rekreacja. Tu teoria przychodzi w praktykę. Podczas zajęć w pracowniach specjalistycznych i w terenie. AWF Wrocław. Studia w ruchu. Szczegóły na rekrutacja.awf.wroc.pl.
9: To będzie lato, którego nie zapomnisz. Krystaliczna woda, szeroka plaża i niezapomniane zachody słońca w sercu Podkarpacia. Dni Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego nadchodzą, a razem z nimi Melo Lato. Energia, muzyka i gwiazdy wieczoru. Tymek i Smolasty. Już 18 lipca nad jeziorem Tarnobrzeskim. Zaprasza Łukasz Nowak, prezydent Tarnobrzega i Paweł Bartoszek, starosta Tarnobrzeski.
10: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
11: Join us.
10: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde w błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest zjadalni do sypialni. Zaproszenie w kinach.

0: To Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Idę w melo.
2: Obiecywałem, że jesteśmy najszybsi w Polsce. Nawet 19 jeszcze nie ma, a my zaczynamy podkręcać tempo na wakacje. Najmocniej i najlepiej w całej Polsce. Za chwilę ktoś z was będzie mógł zawalczyć o torbę i skiety z logiem Meloradia. No a my zagramy też w po urlopowej mojej przerwie w zabawę O czym myśli Pychu. Pychu, czyli ja, siemano, Enader i tak to mam dla was na sam początek.
0: Meloradio. Idę w melo.

Hard to be humble. Mikolas i Trips w Meloradiu, a za moment zabawa o czym myśli Pychu. No i zasady są bardzo proste. Ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy próbujecie zgadnąć, co mi w tej głowie siedzi. A dziś myślę o pewnym momencie w życiu, o pewnym wydarzeniu. No jest w tym momencie wiele ludzi, no i raczej kojarzy się z takim szczęśliwym, radosnym momentem. 321-321-777. Pod ten numer za moment będziecie mogli dzwonić i zgadywać. Dzwonicie zazwyczaj totalnie za free. To już za chwilę.

0: Na Sunrise Festival będziemy mogli usłyszeć ten numer. To Swedish House Mafia i Wait So Long w Meloradio. A zresztą, kto chce się na Sunrise Festival pojawić, no to niech wbija na meloradio.pl. Tam czeka na was nasza zabawa, w której można zgarnąć karnety właśnie na tę wspaniałą przygodę w Kołobrzegu. A teraz wspaniała przygoda na antenie Meloradia, zabawa O czym myśli Pychu. Po mojej urlopowej przerwie do niej wracamy. Zasady są bardzo proste, ja o czymś myślę, a wy próbujecie zgadnąć, co mi w tej głowie siedzi. A siedzą tam różne rzeczy, więc to może być naprawdę trudne. No i moje podpowiedzi na dziś są takie. Myślę o pewnym momencie w życiu, pewnym wydarzeniu. No i właśnie w tym momencie jest wielu ludzi. No i raczej kojarzy się z takim fajnym, szczęśliwym momentem. No to co, czekam na wasze telefony. 321-321-777. To jest właśnie ten moment, żebyście je wyjęli, no i zadzwonili do mnie prosto do studia Meloradia. No i być może zapytali, a może od razu strzelili w jakąś odpowiedź. No o czym myśli Pychu? No to już widzę, że pierwszy telefon jest, to odbieram. Halo, jak masz na imię?
1: Siemanko Pychu, Krzychu z tej strony.
0: No cześć Krzychu, o czym myśli Pychu?
1: Pychu, chciałbym strzelić, ale powiem tak. Mówisz, że to jest dobre wydarzenie, w którym jest wielu ludzi, ale mam pytanie. To wydarzenie może się później przerodzić w dość złe wydarzenie, nawet po paru latach.
0: O stary, tutaj mnie zagiąłeś. No, słuchaj, to wydarzenie może się przerodzić w złe nawet w jego dniu, jak dobrze pójdzie.
1: No to weselicho, niech to będzie jakieś wesele.
0: No Krzychu, ja nie chcę pytać, w którym ty jesteś teamie, ale widzę, że na rzeczy się znasz. Krzychu, słuchaj, mam nadzieję, że no może wesela z nimi nie weźmiesz, ale nałożysz je na swoje nogi, skiety Meloradio w tym momencie lecą do ciebie, no i wysyłam je w takiej fajnej torbie naszej meloradiowej.
1: Dziękuję, wariacie, pozdrówki.
0: Pozdrówki.
1: Na WhatsAppie.

0: mocna nowość. Mój zdecydowany faworyt, Bizarre, Madonna i Martin Garrix. Widziałem wiele filmików z tego, jak Martin Garrix wbił na Open rano i zrobił release party nowej Madony. No, brzmi to naprawdę cudownie. Możecie to sobie w internetach zobaczyć. 27 minut po 19, a za moment powiem wam o wydarzeniu, które śmiało może się kwalifikować jako zadanie na przyszłoroczną maturę z matematyki.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapni.
2: Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: autopromocja.
1: Jest jeden sposób na to, by wakacje były dłuższe, no bo przecież o to chyba chodzi.
2: Wstawać wcześniej!
1: Obudź się z Melo z samego rana i podkręcaj tempo. Już od 6.30 odpalamy dobry vibe i nie bierzemy jeńców.
3: Bo to będzie potężne wejście w nowy dzień. Serio.
1: Pakujesz się, czy trzeba na siebie czekać?
2: Rusz!
1: A z tej strony słyszymy się od poniedziałku do piątku od 6.30 tylko w Melo Radio.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
7: Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
12: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
11: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
12: Ach, ci panowie z Media Expert.
11: Prawda?
13: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brand.
17: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Paul Spółka z o.
18: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś ziemniaki wczesne polskie Luzem cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram, a polskie borówki amerykańskie cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca.
20: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
21: Po reklamie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Łapiemy się za rączki, walk with me. Felix Janiszaus w Meloradio, 18 minut do 20. Pychu z tej strony, siemano. Miłość to nie jedno przejść potrafi. I to akurat ten gość wie bardzo dobrze. Miał 5 żon, ale może będzie 6. No bo Michał Wiśniewski wraca do swojej drugiej żony, z którą ma 2 dzieci, czyli do Mandaryny. Ogłosili, że znów są razem, no tylko w tej opowieści brakuje znajdź X, naprawdę. No i gotowe zadanie na maturę. Ale ja się cieszę z tego powodu, że wrócili do siebie. No bo Mandaryna, kiedy była u nas w studiu jakiś czas temu, to powiedziała...
1: Słuchajcie, Meloradia. No. U mnie w samochodzie non-stop.
2: Meloradio non-stop?
1: Ale jak?
2: A weź powiedz jeszcze raz to, bo tak miło nam, że non-stop u Ciebie Meloradio.
1: Tak, bo tam naprawdę dobra muza i główka się kiwa i można prowadzić samochód i jest przyjemnie.
0: No i jest bardzo przyjemnie, co Wam teraz udowodnię. Meloradio! Mandaryna i Michał, gratulujemy Wam bardzo serdecznie raz jeszcze i gramy Lost Frequencies, jego nowość Live It All, to już teraz.

0: emocje gramy wam naprawdę najmocniej, jak tylko się da. No i za chwilę to jeszcze bardziej udowodnię, bo będzie 20, a po 20 zagramy oj wiele, wiele sztosów.
1: A już o 20 zagramy
0: Country X i Golden. Od tego numeru rozpoczniemy, a dalej będzie już tylko lepiej. Zostańcie z Meloradiem.

0: Slay.
1: Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Sunrise Festival. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Kołobrzegu, tak jak...
2: Weronika, Daria, jedziecie na Sunrise Festival?
3: Dziękujemy bardzo, strasznie.
1: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Sunrise Festival. I baw się z naszą ekipą w Kołobrzegu. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradio.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o

0: na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Po reklamie.

0: idę w Melo.
1: Słuchajcie, wiem, że może nie było łatwo, że były jakieś ciężary, ale poniedziałek już prawie za nami, więc cieszmy się z tego. 20 na zgarach, ja wam jeszcze trochę humorki poprawię. A w sumie to zrobią to one. Modelki wpadną za moment, a one to są naprawdę specjalistki od tego, żeby banana na ustach zrobić. Będzie Sophie Ellis Bextor, a zaczyna grupa Huntrix i ich Golden. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

I like, ale w tej wersji brzmi to świetnie. Marlon Hofstadt i jego nowość na antenie Meloradia, a ten kawałek będziecie mogli usłyszeć na tegorocznym Tomorrowlandzie. Mogliście u nas wygrać wyjazd do Belgii, no ale jeśli wam się nie udało, to spokojnie, mamy dla was specjalne transmisje. Właśnie prosto z Belgii, z miejscowości Boom, i z pierwszego, i z drugiego weekendu. Odpalajcie Meloradio od piątku do niedzieli po 20, no i poczujcie to, co tam się na żywo w Belgii dzieje. Będziemy mieli też dla was relacje stamtąd na żywo. No zadzieje się naprawdę sporo, ale nie tylko Tomorrowland, będziemy też na Sunrise Festival, no i będzie tam też Hardwell, który już teraz na antenie Meloradia wystąpi, to Young Again.

Yeah. Burn to Love, Gabry Ponte, Sean Paul, Nati, Natasza. Tak na wakacje podkręcamy tempo. 29 minut po 20. Prezydent Polski może mieć nowego doradcę. Krzysztof Rutkowski, jeden z najpopularniejszych detektywów w Polsce, pochwalił się, że obronił licencjat z bezpieczeństwa narodowego. I gdyby tak prezydent sobie do niego zadzwonił i powiedział: ej, potrzebuję pomocy, to on by chętnie taką pomoc udzielił. No i spoko. Byle tylko nie uczył innych, jak powtarzać robienie kwadrata na głowie. Bo tego widoku na ulicach to ja chyba nie przeżyję.

Alabama Ten, to Moonlight i Fordo w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo na wakacje, 17 minut do 21. To ma być kolejne miasto z metrem. Właśnie czytam, że urzędnicy z Krakowa się nie poddają. Ogłoszono właśnie przetarg na prace przedprojektowe, ale jak czytam, o ile wszystko pójdzie tak jak ma być, no to budowa ma się zacząć dopiero po 2040 roku. Więc spokojnie, trochę czasu na wymyślanie co i jak mają, chociaż też pamiętajmy, żyjemy w Polsce, więc dając życie to mogą kminić, kminić i kminić, a w 2070 jeszcze nie zaczną pracować.

0: Ale to jest fantastyczna akcja. In Your Eyes, Alesso i One Republic już razem połączyli siły przy takiej innej wersji hitu If I Lose Myself. Tym razem mają dla nas ten kawałek, no i on czeka na was w propozycjach do 30 Meloradia. Jeżeli wam się on podoba, no to dajcie mu wejść do tych najpopularniejszych numerów w Polsce. Wbijajcie na meloradio.pl, tam znajdziecie zakładkę 30 Meloradia, no i tam właśnie oddajecie głosy na wasze ulubione kawałki, tak żebyśmy wiedzieli, czego grać wam więcej, a co już wam się trochę znudziło. No na pewno nie znudził wam się numer, którego zagramy punktualnie o 21, no bo w 30 Meloradia w zeszłym tygodniu był i to na miejscu 13.
1: A już o 21 zagramy
0: Topic i Becky G, Sorry Papi. Trochę ciepełka się przyda, szczególnie, że za oknem go za dużo nie ma, no to od tego jest playlista Meloradia, żeby go trochę dodać. Ten numer punktualnie o 21.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na drabinkę do basenu.
2: Masz basen, a nie masz drabinki?
3: Musi być drabinka. Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.

0: na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie. Idę. Idę w melo.
3: Na zegarach jest już punktualnie 21. Właśnie przeczytałem, że dziś mamy dzień rock'n'rolla. Więc my z tej okazji, skoro lubimy być przekorni, to zagramy Sorry Papi. A niech będzie. To Piki Beki G, nie chodzimy utartymi ścieżkami, gramy już teraz tu pychu. Siemano.
2: Melo Radio. Idę w melo.

Shimza i Fire Fire w Meloradio. Tak, podkręcamy tempo na wakacje, 13 minut po 21 na zgarach, a jak wakacje, no to takie letniaczki też oczywiście na playce Meloradia muszą się pojawić. Ale skoro też wakacje, to oczywiście też festiwale, a słuchając Meloradia dobrze wiecie, że wlotki na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej zawsze u nas macie. No nie inaczej jest Sunrise Festival, to 3 dni fantastycznej zabawy w Kołobrzegu od 31 lipca do 2 sierpnia, no i masa artystów, naprawdę cała masa, Axwell Ingrosso, Afrojack, Hardwell, Urzel, James Hype, Sigala, Scooter, Sony Fodera, no kogo tam chcecie, to macie. A żeby zawalczyć o karnety na Sunrise Festival, no to wbijajcie na meloradio.pl, wyślijcie nam filmik, no i zdjęcie z osobą, którą chcecie tam pojechać, no i napiszcie, dlaczego akurat z tą osobą. Zapewniamy bilety, zapewniamy miejsce na polu namiotowym, no wbijajcie na naszą stronę i zgłaszajcie się. Nic do stracenia nie ma, a zyskać można naprawdę fantastyczny weekend.

posiedzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i widzę na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać.

miesiące i lata mijają, a my z tym numerem wciąż rozumiemy się bez żadnych słów. Astronomia, Weiston i to na IG w Meloradiu, 29 minut po 21. Kradła rośliny od sąsiadów. To w Gdyni jedna z influencerek stwierdziła, że na starych działkach będzie sobie wykopywać rośliny. Wjeżdżała z taczką, no i te, które jej się podobały, podpierniczała do siebie, no i wylał się na nią hejt. Na facebookowych grupkach ludzie w ogóle zaczęli przed nią ostrzegać, że łazi sobie po działkach i te rośliny podpiernicza. No i niby chodziło o rośliny i kwiatki. A jak to czytam, to czuję się, jakby znalazła tam naprawdę dużo trawy. A wystarczyło do ogrodniczego pojechać. Bunt i Love Tonight już teraz w Melo.

0: w Meloradiu i jej nowość na naszej antenie to Tańcz. 15 minut do 22. Różne rzeczy robicie słuchając Meloradia. Monika właśnie na WhatsAppie wysłała, że lepi pierogi z truskawkami. Pozdrawiamy bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Życzę smacznego, a jeżeli hajsu by zabrakło na te składniki do pierogów, no bo wiecie, truskawki drogie, owoce w ogóle w kosmos poszybowały, o to zawsze możecie wbijać na meloradio.pl, no i tam zgłosić się po szybką kasę. Mamy dla was 200 do wydania tak naprawdę na co tylko chcecie. Wystarczy, że macie jakiś pomysł, opiszecie go na meloradio.pl, no i wybierzemy was, żeby to właśnie do was zadzwonić. Mariusz już szybką kasę zgarnął. Posłuchajcie, na co ją wyda.
1: Kasa jest mi potrzebna na jakiś tam moduł wentylatora do samochodu, żeby ta klimatyzacja działała.
0: Albo pierogi, albo moduł wentylatora. Jak słyszycie, pomysły są różne. Wystarczy, żeby je opisać na meloradio.pl. Szybka kasa czeka.

Człowiek był 3 tygodnie na urlopie, no i po pierwsze cholernie stęsknił się za radiem, ale też ma bardzo duże zaległości, jeżeli chodzi o muzykę. Ale cieszę się, że odkrywam te numery, które w ciągu tych 3 tygodni wyszły, bo ten jest totalnym sztosem. Jazzy i Chris Lorenzo to Invisible, jeden z moich faworytów tych ostatnich tygodni. Na antenie Meloradia tak gramy jeszcze przed 22, ta już za moment wybija, a to oznacza, że poniedziałkowi mówimy papa.

0: Reklama. Wyniki matury już są. Teraz twój ruch. Sport, zdrowie, aktywność, praca z ludźmi. Jeśli to twój świat, znajdź swój kierunek na AWF Wrocław. Fizjoterapia, terapia zajęciowa, kosmetologia, bezpieczeństwo i porządek publiczny. Sport, wychowanie fizyczne oraz turystyka i rekreacja. Tu teoria przychodzi w praktykę. Podczas zajęć, w pracowniach specjalistycznych i w terenie. AWF Wrocław. Studia w ruchu. Szczegóły na rekrutacja.awf.wroc.pl.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Sunrise Festival. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Kołobrzegu, tak jak
1: Angelika, Michał, jedziecie razem z nami na Sunrise Festival.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Sunrise Festival i baw się z naszą ekipą w Kołobrzegu. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradio. M to muzyka.

0: Reklama.
1: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
2: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
3: Czy wydarzenia zmieniające życie zawsze przybierają formę katastrofy? Czy wszystkie momenty przełomu widoczne są w oficjalnych narracjach historycznych? Zapraszamy do Sokołowska na 12. Festiwal Sztuki Efemerycznej Konteksty, którego tegorocznym tematem przewodnim jest przewrót. Od 16 do 19 lipca najciekawsi artyści z Polski i ze świata pokażą swoje prace w plenerach i historycznych wnętrzach. Festiwal Sztuki Efemerycznej Konteksty. 16-19 lipca. Sokołowsko. Szczegóły: context.com.pl.
0: O reklamie.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.